Vodajče, dženca, hakle, tak prava za mne VM. Du lustče jako moderatorka, vieso som sorunje mylio a nendu do druho, nendu do pšestavky, ale sorunje z pšestavky pšišli, dále ste tam. Vieso 0-0, Česká pšečivo Južnej Koreje a tu už pola neme nitko na vedro. No hej, krásne skáčenie svončka to dženca rano, tu budúšine bie miestem pak je, so to hižo trochu zmenilo, te barby sú netko trochu cunnejšie, také žouto, zeleno, mudre, na kúže pat pak ketro riane. Svonca ešte spočatne trochu vidíme, v bielu dňa pak sa mročené silnejšie a silnejšie přidruža. Zmieme dženca najwyższe temperatury jest 14 a 18 stopniami. K temu może się okazać, że już w minionych dniach przeco zase raz z lochka pokapać. Też prawy deszcz dżęca oczekujemy, a k temu może się też raz zarymać. A poladniemy wiedzą też na koniec tygodnia, sobotu wostyne dalej nie w obstanie z mroczylemi, ze słońcem, a też ze świelemi. 18 do 22 stopni to oczekujemy, a wostanie dalej więcej kojty, a też niedzielu wostanie dość miniaty, też pokapać za niedzielu ma, żywestle prostupa na maksymalnie 19 stopniu, a równie tak, że też będzie ludale.

A abrakadabra tule mam hišče vubjak titolo, kotre še nam hučbna redakcija zasteva. Sme za sromadže, spiva Marek Rejka. Vo svobodnem dňu spiva Maria Matzina. A ty to nie widzisz, spiewa doktor Taste. Na uśitkę tutaj tytule smiemy so, dżęce rano hacz do sześćich wieselicz. A tu nie tylko Zofia z Lubuj Szo.

A runje z Czepokiwach i żywotem słyszeli kunst dżenia wesela so wojerecach na serbski ewangelski cyrkwinski dżen a serbski domizniski dżen w Spalach. Mój czas z tej twojej rucy, rzeka hezwodnia. Lydia Maciej.

si sta biehario z hoko na Slavia marsz posta kilometru czare zmistrować przez serbsko honio Wużicu, a to w biehu 12 hodzino. Nas czedaj co hiżo zczoplili, szczeda prawie trenowali za tutun wulki event. Serbski rozwoz je tam juce namiestnia tež live podla przy starcze, a potem tež podwu czare. Beno Šota je ze słuchomobilom tam, ja se nadziam za mače šitko hižo spakowane, najlepie blešu, kaž su organizatory o Slavia marša pisali, giba nopašk za napoj, k tomu vezo tež nešte malke k rymzanju, nahe, ja raz praju z vosobinskich nazanjenju, by nakožde patelke plesto za mozle sobu zapakuava, tež si tun sreča nunska horečiniš, potom nakožde pat přichodne džen merzanja nezmiješ, tež pytneš vosreč puča, o, tam so ništo přizjevi. Juce nakožde pat, kaj šprajne serbski rozvoz je tam podla šitkim pijankama birarjam, přijo nitko, bi u poslednjih 24 hodinach ještě raz krute čuje, ale reana zromadnosť to všetko je. Pretož nikoci, tešak jac kroč sebo beja s mestem hižo kujšty Slavia marš sobu zali, tyž takých viezo marš, kotrož to nevidžo jako junkrotne vúžadanie, ale jako vopstajnú challenge, kujže leto zas pusta kilometru 12 hodinách bežeč.

Ja sobie za nadziem, że wy nas nie opuścicie do serbskim rozwosu, hać dożywiecich, gdyż dzień co zase za was wusywamy, a to miastu im z tutymi titulami. Wotycz mi spiewa Milena Wojczarec, ju przełodża skupina Astronaut. Bo tylko ta tym czasniku słyszymy od Krzysztofa Mikłoszka. A w ich nocy spiewa skupina Troja Zynk. Wszystkie tutaj tytule po takim naszym programie hać dosyć mich.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Dys się posledni krucz sapsku kniju ruce mieli, abo si stajki je przeczytać dali. A kotra to by, snano, kak je elefant do ribuszu, abo rifko z dziennika Dakla, to ste jenoś dwie stawizniczce z pera Jurija Brezana. Czy odla wam tole powiedam? W utoru by spisowaczel Jurij Brezan swoje 110. narodniny oswiecił, hižo před 20 letami pak je zemřil. To nezmieni ničo na tym, kak znato je v Serbach. Vo sebe dokelš je jara vele knihu napisal, dohromady posta. A do 25 rečo su je preložili. A što vy von im wisče?
1: Na započatku ja to eigentlich nesm go tak porane znała. Ja sam nema ceso prajde po nim, ale jeho nana zubiu jara zaje, zes 10 let abo tak. Ha tun rojo glubiš Kruščicach, so ma un rade svoju domiznu, also to su boli horki.
2: Ja, Jurij Brezana nesem tak jara znao, ja sem jenoš jenu kniju vod jeho čito, ja sem prini raz vod jeho zonio zoje vun v hornim hajnku bydliu, zoje vun dvuročne knije pisao, kajš moja aša, abo tešinaša.
3: Jak je elefant do rybuszu, nie mi moja wóka przeco jako dziecko przeczytała.
2: Kajś też mój wuj z Ameryki.
4: Zoja Wunien z tych najwyznamniejszych serbskich spisowaczy 20 lat stotka, a Zoja Wunco w Woklicach 1916 narodził.
0: Wow, tylko szulery o 7 letniku hiżo o nim wiedzia. Bez dziwa. Wszako su so szulerki a szulerio sedmych letniku z Kulowa, Radwoja, Ralbic, Woklec a Budyszina na projekcie domowiny Budyszinie w obdzielili, a przy tym po wszym zdaczu tuż to zonili. To szak je cil takich wuletu, znate w osobinę nic zabyć, bionież su hižo doho niebo.
5: Ja si musim hižo jako šula zakvadne šule od elefanta do ribošu hač do knije za doroščenih, jo to je navupšena srpska a tež nemska literatura Jurija Brezana, a tohle se musim domoju tež v našem pomiatku žeržit.
0: Praji Katarina Jokova, kotraž je projekt vokovo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stacije su za šulerju a šulerki spřihotovali, poveda šulerka Katarina.
6: Mo so boli serbskim instituča, bon ve dživadla, serbskim doma, a neke jove rozošu. A mi se dživadlo najlepo ljubilo, tukaj štam so ponti nešto obšedrali.
0: Ze serbski riču eksperimentovač, a so na kreativne vašnje z nej zabirač, to bi so zavešče tiš Jurij Brezani ljubilo. Hač je von rade z mirom sedžal, abo mate dživa pisao, na to nam hižo viace odmovič ne može. Ale za to vy, netko krotko do prosnin maja tožto z vas išče raz taki poriadny stres šuli. Kak s tym vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tym je so dundak zabirao a so juce rano na podživečich na vas veseli.

Jedną tliu cienu siebie widzimy, mocho cudzoch w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, ja złoczy, tu by blak, nocy na się taka znak. Hoku tu kosiedla nie, a moja skromna postawa. Bo swe czasy kradną się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Spójrzamy se na tebie, jasne

0: odpowiaduje oczekowaniam za taki konczny skład. Posudzować pak będzie to niekto drugi.
1: Mies Sernanami a Nuoslicami toczą runie dalszą dżeru za posudzowanie ziemie w 200 posta metrach głębokości. Z wózlitkami cel czas opłabić z początk leta 2027 po takim klitu w tak mianowany Einsteinowy teleskop, gdyż by mógł potem we Łużycy nastać a do świetniszcze ladać. Beno Šóta je nam rozprawiał.

trójce czerwene w Rie Meksiko przeczywo Jużnej Afryce, w tym szakostrzerunie niemskich pojezdczach, hiżo swyszeli. Telko czerwenych kartów w prynie Rie w Światowych Mistrzostwu to do to jeszcze żenie było nie. Sudnik Wilton Pereira Sampaio stierze po takim czera w središću tutaj Rie, a kromu jeszcze niekotre raz praw historyjskie fakty. Posledni raz cywa by przed 20 litami na Światowych Mistrzostwach to by tedy pola nas w Niemskiej. Cywa telko rajeru z Rajniszcza dobiało w 8. finalu mies portugalskiej a niżo zemskiej, seno są nich tuż kuli dopomni, dobiachu tedy samo 4 profijojo dočasnie z pola. A na minenich Światowych Mistrzostwach w Katarie bychu cukonie 4 dobili z pola, a cukonie dała się jenoś jedna jeniczka czerwona karta na cywych Światowych Mistrzostwach. Czera by koparski eksperta, niedyszy sudnik Patrick Ittrich, kotruż by jak pola Magenta TV jako eksperta, so też wuprajo zo, je to po jeho minenu kitro szkoda, zo je sudnik so trójce za czerwonu kartu przy Prini Rie Światowych Mistrzostw rozsudził. Wun praj, to wostanie pole ludzi wisajo, a z tym my sudnicy tak rec stejmy w negatywnej świecy, a to niedom zauszego z początka.

Ja, to jara dere znaju, ja nie wiem, ja si skoro myslu, nie do szkoli z was też, za niszczo proszcze zapołożyć, a potem jak znujesz dżesy, kwad, a na drugi dzień, cak, tam zaso leży. No hej, tak dżyszysz, jako so też, lecze 2022, może tu w Sakskiej, kotryś je swój puczowanski pas pytał, kotryś je trebał za jezbu. No hej, a tu nie pytał, a pytał, nie namakał, potem je szokę hamtia je prajo, ja trebam nowe. Samsne dzień jeszcze, samsne popołudnio, je pas zase namakał, szło z numakę hamty, a prajo pas tu zase je wszystko poradku, nie trzeba czy żadne dalsze kroki zawieść. No hej, a potem jest to już podał na swoje jezbu, mianowicie do nowozelandzkie, a tam nie smiedzę się potem jadz dalej, dokąd so rekli, za tutym pasom so jeszcze pyta, niemscy reka to co fandung ausgeschrieben, tu już nie możecie tu nażel dalej. Za runie tutą jezbu je muż skorzył pola zaradnickiego związka, pola gminy. Przecież cieszę za tutą jezbu fęki roczomycz gmina jemenucy skomdziwa, tam wszelakie kroki zaso zariadować, a cały proces tak rec stopować. Nitko jest to też przed cudnictwem runie tutun bad rozsudził, hej, muż ma narok na to, że gmina jemu wszystkie koszty naruna, to jest jaskowe cudnictwo rozsudziło, przecież rukuje gmina przez hamtske rukowanie za zmylki swoich sobudziewaczerjów. No hej, tutun muż mniejsze potekim, tole jeszcze zbożo, nie zbożu, co nie trzeba z najmniejsze na tych kosztach. Za daleko jest, bude nowozelandzkie, sejdzo wastać. Mierzace pak na kosztu pat je.

That's where I'm going. To je tam, gdzie szedu, a tule możecie wyjść w końcu dzienia. To są nasze pokiwy. Nie zabudźcie, o tym szczególnie już słyszeli. Zobaczmy je swoje rece, tutaj końcu dzienia serbski, ewangelski, cokwiński dzień, a też spaloch domizniski dzień. W krabatłym lokowym świecie w Koczynie jutce swoje rota szeroko za wopytowariu wotoria je to samo wolne zariadowanie Sakskie k dni wotorenich dworu. Zjazk w obsidzieriu lesu je tam jest drugim zastupiony, też Sakskie krajnoborski zjazk, a tak dalej, a tak dalej. W Koczynie jutce od 10 do 5 je dzień wotorenoho dwora, a z dobom świeci MKH też 5-30-letne w obstacze. W Nebelčicach vitaja od dženstnišeho na vesne svijin, od pečih vitaja tam na inkluzivnu diskoteku za modih a starih na svijinske vuce Nebelčicach. Juce potom kopalski derby a program za modžinu planuja, a nedželu vitaja Nebelčinjo na rajnče pivo a pisane program. Jutze sče na dlouhou noc kultury do Budešina vítani, tež Serbský institut se na tuto vopčili. Od pečích do noci jednačích mají durie za zájemcu votorene a poskyča písané program. A to runě jutze večo, vodmě so Nesvačanským parku zase znata šlágrova noc. Zástup do parka je od napopečích možný, športové tvorstvo modrobili Nesvačidvo so na vás veseli, kaž pisaja. A s tým je krotko doci bedelky na 8, 7 hodin, 44.

0: Policja z dzieli.
1: Wczera je we Wutach wysk do dwójsłownego domu zadyrył, jako woniła w obora przyjedzie, jest od cycha domska iżo kompletne paliła. Po poniucjuch tobie na dłoniszczu i drozę, w obedlerio te możach usa sami wukować, zraniu so potekim nichtu nie. Niedze sztoceci w oborniku obie namiestne, ale kaž policja informuje, nie może wytwarinju iżo nichtu wiac bydlić, domske je so kompletne upaliło rano na napraszwanie reka. A kajž sme ižo čera zdjelili, kopja so tu kilu vo sebe wokuo Zorelca a vojarec telefonate, v kotrež spytaja skučičelja vutreč informácie ľuďom, hač maja v dome pineze a debenky. Při tem činja tak, jako bych u policistča byli a jako bych u chceli zazvonených škitač. V útoru bych 26 takých šokových telefonátov, sredu potom 20 dalších, znamenša votych, je policia zoniu a tuž policia rádi, buďte skečmi.

0: A gdyż słońca znowu świta, potem przyjdą też dość, a nadość powieszczu na naszą FMNR Serbia na naszą szmoradkę Nicwierna, Matio.
1: Hej, a na tym miejscu jeszcze raz w utromneczak jsme dostali dwie informacje, na przykład foto z Dobrošic, utromneczak, knieže Huberta Žuro, a wun pisze, nasz dobroščanski bačon ma trojniki, a hej, w opravdu na foto widzieć, citejke małke wujczki, a tun wujki bačon, kiś takie na tym moja ta lada, a potom jsme jeszcze dalszą informację dostali od serbskiego szulskiego towarstwa, Maja menuje se hišče za prozninske levo v Vodovich Henrichecach, kiš 7.7. startuje kotkodobne hišče mestna. Tuž se hišče sobo, a nie, hač dota je na mesto, muse nekak nadejnš srpske šulske tvorstvo, ma kotkodobne hišče mestna za prozninske levo v Vodovich Henrichecach.
0: A ja se myslu, 3, 2, 1, a pola SST, netko telefon klinka.
2: Što da če ceš?

0: Przyjemy z Bożą.
1: A gratulacja, tak wata dżęca do serbskich bazlic. Tamenycy sveči dżęca Maria Matcina Pecz a 80. narodniny. A tu tej skwadności sme też dostali basen. Jehižo 5 a 80 let nosi tebie Boži svet. Luba mama, voka, pravoka, najlubša od Boha nam darena. Svoju lubost nam šedne dariš, najračo tak nedželsku pečen zvariš. Narodninska hostčina džens kvali tykanca, kotrž se zaušiš napekva. Lubost votorene dom a vieru do Boha, šitko to se nam zdžidživa. Nechči botung nec šomituje a nam mnoho dalších let s tobou daruje. Tu džens svedžen svedčime a so s tobou radujme. A to přeja ľubejdžesči Tomáš a Zabina s Jurijom, nučky Lenka s Metodom, Bernadette s Kristofom a Jakub s Glóriu, kajšte špintlašky Vito, Janka, Simon a Lucia.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Dys się posledni krucz sapsku knihu ruce mieli, abo si stajki je przeczytać dali. A kotra to by, snano, kak je elefant do rybuszu, abo rifko z dzienika dakla, to ste jenoś dwie stawizničce z pera Jurija Brezana. Czy odla wam tole powiedam? W utoru by spisowaczel Juri Brezan swoje 110. narodniny oswiecił, hižo před 20 letami pak je zemřil. To nezmieni ničo na tym, kak znato je v Serbách. Vo sebe dokelš je jara vele knihu napisal, dohromady posta. A do 25 rečo su je preložili. A što vy o nim vesče?
1: Na započatku ja to eigentlich nesm go tak porane znala. Ja sam nema ceso prajde po nim, ale jeho nana zubil jara zaje, zes 10 let abo tak. Ha tun rojo glubiš Kruščicach, so ma un rade svoju domiznu, a so to su boli horki.
2: Ja, Juri Brezana nesem tak jara znao. Ja sem jenoš jenu kniju vod jeho čito. Ja sem prvni raz vod jeho zonio, so je vun v hornim hajnku bydlio, so je vun dvuročne knije pisao, kajš moja aša, abo tešinaša.
3: Jak je elefant do rybuszu, nie mi moja wóka przeco jako dziecko przeczytała.
2: Kajś też mój wuj z Ameryki.
4: Zajął wunien z tych najwóznamniejszych serbskich spisowaczy o 20 lat stotka, a zajął wun co w Woklicach 1916 narodził.
0: Wow, tylko szulery o 7 letniku hiżo o nim wiedzia. Bez dziwa. Wszako su so szulerki a szulerio sedmych letniku z Kulowa, Radwoja, Ralbic, Woklec a Budyszina na projekcie domowiny Budyszine w obdzielili, a przy tym po wszem zdaczu tuż to zonili. To szak je cil takich wuletu, znate w osobinę nic zabyć, byłniesz su hižo doho niebo.
5: Ja si musim hižo jako šula zakvadne šule od elefantar do ribošo hač do knie za doroščenih, jo to je navupšena srpska a tež nemska literatura Jurija Brezana, a to odla se musim domoju o tež v našem pomiatku žeržiť.
0: Praji Katarina Jokova, kotraž je projekt vokovo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stacije su za šulerju a šulerki spřihotovali, poveda šulerka Katarina.
6: To so boli Serbskim institutu, ponve dživadla, Serbskim doma, a nekaj jo vrozošu. A mi se dživadlo najlepo ljubilo, tukaj štam so ponti nešto obšedrali.
0: Ze serbski reču eksperimentovač, a so na kreativne vašnje z nej zabirač, to bi so zavešče tiš Jurije Brezani ljubilo. Hač je von rade z mirom sedžal, abo mate dživa pisao, na to nam hižo viace odmovič ne može. Ale za to vy, netko krotko do prosnin, maja tožto z vas išče raz taki poriadny stres šuli. Kak s tým vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tým je so dundak zabiral a so júce rano na podživečich na vas veseli.

0: Potem jeszcze też runie naszych pojezdczach słyszeli, gdyż jedoczy zesanan na zmianu ostlicy, ja iżo na lewym boku widzieć niebozuła maszyna, kiż toczy dżiru do ziemię. Tam przepytuje ziemię w 200,5 metrach głębokości za możny Einsteinowy teleskop. Techniska Uniwersyta Dreżdżyny je za to fachowej firmie nadawk dała. Ale što, gdyż rano naraz maszyna nochce, a nie może dalej toczyć? W serbskich wieskach, gdyż kto ksusody, tak też by, Frank Wauri powiada.
1: Ja, ta maszyna nie chce zaskoczyć, a to są mu tri pomoc dać z traktorom, co ty panie poradził, a potem jej lady grajtył, gdyż jeszcze wacy wolkmił im dali, a potem to czynili za pięć godzin, a ten po nas bieżą. Potem dalej toczyć, a.
0: Miestem sú tam pôjcu úbokosti, že docvili, što je pri tom uskočilo a što v obedlerio k tomu menia, nedom tu pre nás serbským rozvasu.

0: Takie znieł serski spił ku gęźbie Zwieskowego Kongresa Domowiny w mieścianskiej hali Hesiebusu w lesie 1905-70, gaż suchory dolne je Łużyce ugetowali zgromadny program pet dirigatom Alfonsa Jance. Teke drejcański chor jo tam sobu getował. Wen ma za sobą dujkę stawizny. Jo se założył w lesie 1911 jako muskie spiwne towarzystwo drejce. Ceptar Karlo Dabu jo jen z tego czasa aż do 60-tych lat nawiedował. Młody ceptar z Janczoc jo studiował w Nowej Cali, potem jo se rosił do domownie. Na knieza Dabu se 70-letna drejcanarka Anna Bergowa der je dopomina.
1: Dabu, tego dziuka była tak sama jak ja. Ale dzisiaj jsme w szuli spiewali. Dabu gaj był na szuliarja. To ja był serski. Tak raz Janczyc był doma. Tak miał żeńsku zrec. A potem ma taj wylu, ta wyla gaj się tam. Już tam tajch tam miła, po tej wyli, to ja wylił tam.
0: Pewnie je było mało muskich, tak su we 1906-1940 zachopili takie żeńskie sobu spiłaś. We 50-tych letach je dało w drejcach dwa chora, żeńskiecy a muskiecy. Pezdziej je z tego nastał mieszany chor. Heinz Schwitzer je był organizatoryjski wiednik więcej ako 30 lat. Miazy je był 10 lat szołta w Janczojcach. Do chora ja przystupił w lesie 1905-70, a ja był teke pedla, gaż suserskie chory na Zwieskowym Kongresu Domowiny ustupili. Sam ja spiwał bas.
2: Jużo mój nan, ja spiwał w tym chorie wiele, wiele lat. A pen som teke ja zachopil, ja som był 30 lat, a jużo tam sme spiwali serskie. Anka by świasola, a Paturium na festiwalach sú te kory okolo Picnia prišli cesto zgromadu. A my sme spívali serske. A ten Max Hančka jo šikno organizoval. To sú byli riedne case.
3: Jo, a na te riedne case buža drejcanský kor víče dopomínaš, kaž svíši svoje 115. letné jubileje. Svížin buža při cerkvi vejse zegar dviju se zachopio, zastúpio darmo. Jo, co môžeš ho ešte riedného doživíš na koncu týždňa, to vie náš kolega Gregor Klim. Po muzice buža za vás při mikrofóne a vám šaké dorade dajú.

0: Słyszę, że niedodajszny żil naszego reda w serskich mieniach. Nasz mieniowiednik Józasy Szaka za was uśledził, a narazkę myślę, żebyś za które serskie mie se ten raz rozsłużył jo.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żynca?
2: Krynica. To miejsce miejo się stworzyło ze staroserbskiego słowa krina z weznamom podbymienie. To już lieta dwójko mężesz odcytasz w internecie pod dolnoserbski.de, żeż są miastem rozkłażenia za usze jako czysta miestnych mieniów. To mnie, ja wesebne, dokulaż je było uchadniszczo za wielgin ważny a uspieszny projekt w dolnoserbskich kulturnych stawiznach. Wieliesze 1900 a wesem su tvarili zeleznicu wet Grabina do Vukova, Krynica je dostawa dwerniszczo, a je było przaszanie, kak pisarz to mnie przawie. Zakronity landrot Kurt von Manteuffel wierzycy aż to je mnie serbskiego roda, jo se obraczył togodla na Arnošta Muki, a z tego przeszania jo se pen uwiła idea riecne derbstwo całego okresa, któreż jo było za wietrze part serbskie, zbieraż, a w knikwach prezentiroważ. Wotom Muka a ten landrot z tej byłej jednego mienienia, a to jo se pen stało. Wiele zastojników okresa a wejsach jo musało material zbieraż, któreż Arnošt Muka jo pen ugodnašił. Te knigwy su byli došišćane w lieše 1900 a 1800, hyšći w casu prietnie svetoweje wojny. Až ta žincešnego, toż te knigwy bausteine zur Heimatkunde des Lukauer Kreises su ważna zbierka serbskiego derbstwa. Za kuštów jas, możemy tam gledać, jakie stronine a familie w imienia su tam byli. Gaby my jano mieli takie zestajenia teke za drugie regiony Dolnej Łużycy.
0: Doktora Kita Krzyżanka, mieniowiednika Sarskiego Instytutu, z czego słyszeli, a gdyż se za sarskie mienia zajmują, za dwa tygodnie burzy win za scenariusze.